No, to bawu, mu cikawo. Długo ci. Un tu gremę koło, ja pójdę temu, ja podzięcę tam, że mnie mam gdzieś. Ma stał do tego, amiga, a to nic do wiesz. Da rádio Guto e o Pio. Te espero no próximo programa Baú Musical.